0: Не сме безмоцни, Боже, дла во себе ниц, нитко дешкива. Nowe szulskie lita, Bettina. A starsi są wesela, szulera też, wuczera też, zapraszam. Zawieszcie, albo?
1: Zawieszcie, więc ryjują, a spiewają złoża skocza sześć.
0: Się też
1: Bettina, optimistrza.
0: A ja, musimy moi ich przewodzić, to nas oczekuje, nas a też przypadkowo ryjo, dżęca rano, pundżelu, 17 augusta.
1: A to mu so chodzi, wiezo dżęca, zapoladamy raz, kiełko szuleriu pierdo piatoch letniku przyjdzie na serbskich wyższych szulach a na serbskim gymnaziju, to dżęca wulka tema, potom poladamy też do Pančic Kuku, a tam je mianujcy czora. Wczera była zelowa niedziela, jak jest o przyjuzało, co są tam czynili też w tym dżęca rano wiace. A pola damy wiezo jeszcze raz do wczerawszego niedzielniejszego wusowania. Tam smy so z prynym pisomnym naspomnieniem zjec miastrujem zabierali Monika Gadesua też w tym dżęca rano jeszcze raz wiace zonicze.
0: A wiezo so weselimy dżęca na wujki finale Zatkula Beach Tour w Miłoczycach. Bettina, byłeś też podla?
1: A wiezo.
0: Wudzi, że
1: budzi. Zemieńcza wieczerecz.
0: Haj, sety muslo kubasku, steak si poprzeć, a ladaczkak modzina za bulom honi. Dżęca wiecza w odpieczych. Szczy też wutrownie witani. Ale najpierw raz semy z wami przez ranie przyjdź. Wiezo, wąka, wokwodniło soje przez noc troszku deszwało, a so też zarimało. Prawie tak po tutych horcych temperaturach. No to je to la dobry start do nowego tydzenia.
2: Ja mam iluzję. Zapas mi kuzuju.

Christoph Mikrosch, knas wutrobne stroi, no a te stutschi wumirce nas wutrobne stroja. Mirce Wetzlich, nam zaspiewat, do sześcich. Runie tak, kajsz, Michał Cysz. Michaela Melzerowa nas przewodza hat do sześcich. Runy tak, kajś międzynarodna hudźba Dua Lipa kietro woblubowa na skupina z modernej hudźbu Houdini. Nie tylko tu, serbskim rozwosu.

0: Jesach, menchino, dosze szyche, a kaisi ja pajne, dżensa wiecza, wulka party miwa czicach.
1: Zatkula,
2: Pieskie zrunane, saki sprzyjotowane a skupiny wulosowane, tak może są nasz wulki finale beach volleyballowej tury 2026 potajkim zaić. 20 mustwo wojuje Bobke Cichanskiej hali Miłoczicach wo wulki a horco pożadany pokal zatkule, to nie mieli na żaden pad zakomdzić. W socjalnych syczach namakacze odpowiednie skupiny, zetkamy so z dybką 17 godzin Miłoczicach a na poszestczych so preniery zawizdaty. Wieselimy so na horce boje a sylny volleyball, kajż też na wiany wieczok serbskiej zromadności.
1: Zatkula!
3: Nic zawycz!
4: Dzięta wieczok!

nocny hauron. Tun spinitko przełoza serbski rozwoz z wami startujemy do nowego dnia. A proszę so nic strożyć, gdyż wuladacz, albo macie ważny, wulki list z łyskim listowym kaszczyku. To nie budże finanszny zariad, nie dokeszcze, wieso waszu zdzielinku, dałku, hiżo dybku nie zapodali, oddali. Nie niemski zariad za wopkat. Niemcy pramy tomu Kraftfahrt Bundesamt. W czele tutych dniach 200 000 naprasznikov do ludu. To noch dochce was nicht tu zjebać, to nie fake tak rec, ale naprasznik zariada, gdzieś chcedja wiedzieć, jak się takle szedne po drohach popuczu. A dalsze mudre praszenia su tam napisali, na przykład co praszeja, kajki je aktualny stał waszo tachua. Haj oprodzie, ha kajke czary takle na tydzień jedziecie, zmistrujecie. Tute wasze dere szkitane informacje su zakwat za dalsze wopkadno polityczne rozsudy, a też planowane inwestycje. A znano przy tym nas pomnicze, co to bycie naże szydne do Dreżdżan, a co to bycie rady z czarom jeli, ale tun je przeco pony, a pomałby, a co je nuzne trzeba, co so czara do zoreca elektryfikuje. Jenoż takle jako pokiju z małkim posmiłkom, no, jeliście mies 200 000 zbożunymi, kotrym so tule naprasznik sywa do pustowego kaszczika tyknie.

0: Zadkula.
1: Pieskie zrunane, saki spřihotowane a skupiny wulosowane, tak może so nasz wulki finale beach volleyballowej tury 2026 po takim zajić. 20 mustwo wojuje Bobke Sichanskej hali Miłoczycach wo wulki a horco pożadany pokal Zadkule, to nie mieli na żaden pad zakomdzić. W socjalnych syczach namakacze odpowiednie skupiny, zetkamy so z dybką 17 godzin Miłoczycach, a na poszestrzych so preniery zawizdaty. Wieselimy so na horce boje a sylny volleyball, kaj też na rjany wieczok serbskiej zromadności.
0: Zadkula.
2: Zadkula. Zadkula. Nic zabyć.

0: Dżęca je tak daleko, nic się nasz prynisz wujski dżyn, ale też wujki finale. Bicz tury zatkule, 20 mustwo je przyzywane, a szo jest przygotowane w Miłocicach za sportoczymi a sportocami leża 9 stacjo. 9 miestno, gdzieś jest bicz volleyball leca rau. Tak wielka się żynie, to ty, albo tam nie mierzło, co tyś wujski szo widział, albo tyś mieno zasłyszał. Nic jeno zatkuli, ale tyś tu pla nas rańczym rozwosu. Mies staw obdziennikami je Beno Szota cioch naryszał, kiż słyszy ja nikak kletuszy biczture bez dwila ktyś domu.
1: Nietko czeka ulki finale Miłocicach. A finale meze stacjo zajszych tydzinach prawidu nie docpił, hustody samo dobył je Elias Kumo z Budyszina. Miestem je iżo leta doopodla, dysadys raje znate mustwy Zambuka Allstars, husto pak tyś drugich konstelacjach pod wszelakimi menami. Animale stajne mes najlepszymi, kaj się słyszeć.
2: To je mustwo oko Eliasa Komora.
3: O, silny blok Eliasa Komora.
4: A Elias Komor przyjuza.
2: Elias Komor przystaje.
4: Silny blok od Eliasa Komora. A jeszcze jedno blok.
2: To by nadal przyjuza to od Eliasa Komora.
4: Smokne tumbu.
5: Zambuka! Zambuka!
6: Aj to trichy, a du prajdź zatko bitchtura, a prodzie za mnie na wujkotna wic. My sme iżo tak z 14 litami zapoczyli na bitchturu soburać, a tak smuso też jako team Zambuka Allstars tam namakali. A wizo, że nas vo sportu wubidżowanie, a wizo też jen, aber tamne turnier też dobyć. Ale što się za mnie poprodzie, popro mi się ważniejsze, so zetkowasz so kuzi bunżelu, so widzisz wiele znatych ludzi, so przyjdziesz meso budu rozmowy.
1: Wieso raje Elias Kumo tyś za so dżęca na finalu Miłocicach sobu. Jako Zambuka Allstars maja szansu szczurty krucz za sobu pokal sobu domoj zać. Jedne mezo, čo ki se leca na kuždej stácii 9 razu widział, je Ema Šustrec ze Šunova, kiž raje sama aktívne vo Voklecach. Za ňu je bičtora krúte termín.
4: Hej, so se ja ten leto pola kuždej stácii podľa boha reka za me, ja než so ja veľa znatých ľudí vidžu, so môže ja so se s tými rozmoječ a přesto so raju sama dorastve, ja tiež rada tú šancu užívam s přečelými romadžerač.
1: K svojim přečelám na bičtúri jedže tež kuždy týdžen Phil Bulank. Jeli ne hune dolu, so sydne na koleso a smali z ním na stácie bičtúry. A to ze žičenia pola hodžia hač do mez druhým Nebelčic, Kulova a Rožanta. A noc se potom zaso domoj tepta. To so kilometry naliča.
7: A nie, tak konkrétne nemôžu to prajť. Also, ja myslím si, jenojš k Rožant a Roča sú to nekak dvaja štúrci, hej? A ja słucham hudźbu, a potom ten czas, a ten pucz, kiedy się to wyżej.
1: Te dżęca są młode, świetło włosaty mąż z mogantnej fryzuru zaso na pucz do Miłocic poda, a noce zaso sam do mojej. To je potom wesoły, że jemu swirne i koleso maczare pucz znamieńcza troszku uloży.
0: Haj, sta młodych ludzi, widzisz kuźdź do pundżelu na zatkula beach tury, a dżęca na finalu też zaso Eliasa emu a fila. Szice cioch, cidza rady pożadany pokal dobyć. Za początk. Załszych sportoco je po podniu pieczych, a w ulosowane sztafle namakacze na naszym kanale na Instagramie MDR Serbia. Załszych tych, kiż su doma, a potom chcidza przypodskać, wod was mich ryka zatkulu zapiknyć, abo najlepie sami se nimo przyńcz dojecz do Miłocic. A si tam môžeš rec bezvier takú ľuchku vesnú fetu vesnú svedenskú atmosféru ľubiť štát. 7 hodín 2 štodce čije.

0: te berce.
1: Cipitlki na bosomie z Bresta ročo do Łužicy. Što môžeme dženca doživić nimo sovie finala zatkula beach tury ve Miłočicach? Například môžeme si na Happy Monday do Budyšina dojeć, haj tež, když sú šulario zrudni, zo drbe dženca zaso do šule, je dženca zaso viesova punžela dženca pod hesvom Môj, tvoj, náš Budyšin, 25. rázy, cidža dopokázač, kak písané a riane je miesto, stolica Serbu, z dobrý húčbu a vústajencu, od péčich dženca dosedemich na námiestče pred Michalský cirkvi v Budyšinie. Z dybkom startom do nového šulského leta je od dženca Łužiska kúpe ve Wojerecach zaurená a to hač do konca mesaca. Jutce je zjavne zahradovanie ve Vulky Dubrave, od večera na po sedmich diskutuje tam zamoviči vo novém strovotnískym centrume ve Vulky Dubrave radžičeljo a tiež vobydlerjo. Nicenož Vulky Dubrave, ale tiež radvoria a minaka vás vútrobne na tuto diskusiu vítani do tamnišeho tovarstveho domu Vulky Dubrave. Jutce to budže a to od na po sedmich. Młodzina do prytka, przychodnu sobotu. Su zajmce zaso na PowerSerb witani, a to do Nuknicy. Przyzwyczę rady wasz młodzinski klub, rejuwansku skupinu, przeczeski kruw, przez Instagram, pola serbskiego młodzinskiego towarstwa Pałka, albo pola Nupraku. To jest tam niższy młodzinski klub. Pecza mieli jedne mustwe być, sobotu so wubydżowanie na pociur zahaj, a potem jest też afterparty przy Kopszynianskim rodziszczu.

0: To je prawa mieszynca. Holce kofi, czerstwe całty, serbski rozwoz.
1: Bądźcie ludzim skończnie na dziwoju, wyrobię sobie przyjemne wusy dnu. Ja so hiżo

0: krótko dojdzie i bo poprom dobę o kuźdy, bo tu czene być, no?
1: Wiedro.
0: Także może moje rwumierę Betina bo wiedrę ryczy, czy nas dzięca oczakuje.
2: A po tym rymaniu rano, jak już zahe wotuczyło, niechko tole tak zle nie był dnia, przeco jeszcze raz te, bo tamne rymanie też jutce tak dalej, że szire jutce popudniu o sobie jeszcze raz deszcz, a chyba so takle wokoło 8, znaczy had maksimalnie 22 stopniu temperatury dzięca a jutce.
0: To już dobra wulady też za dzięcniejszy finale biczczury miłoczycach, a wiezo do poruczy tutejś naszą damotną app MDR Serbia a nasze czerowsze, niedzielniejsze wusowania. Mój praj, mój Boże mnie, dobry start, do dzięcniejszej pundżele. Ciao, ciao!
2: Miecie zaryny!
3: Im Naturschutzgebiet Hohes Venn an der deutsch-belgischen Grenze kämpft die Feuerwehr weiter gegen den großen Waldbrand. Die Rettungskräfte gehen nach eigenen Aussagen nicht mehr davon aus, dass die Flammen auf deutsches Gebiet übergreifen. In der Nacht mussten Menschen in einem Teil der Stadt Monschau in Nordrhein-Westfalen vorsichtshalber ihre Häuser verlassen. WDR-Reporter David Zions.
4: Im Moment freuen sich die Einsatzkräfte über das Wetter. Leichter Regen, zumindest zeitweise, und kein Wind. Das ist gut für uns.

Vazakske sufirie mimo ansambelaria sudla togo jużo sletk zdobola a zvucu jużo pilnie nowe granica serskiego ludowego ansambla sega zachopio. Co mają predk, na co z ovedolni użycy jasyliś możemy, to zgonioże żinca w naszym aktualnym telefonasie. Tużnu powieść, czy mamy beszkotek za was, z barbuka, na dzisi cakatek w slednym feriowym tyżiniu kuszczerzyn nowe zwierzęce czojenko.

Ja, a wetwarisz, co ma program ze spiwarem Michałem Cyżam, winio obguzlowane, ryjował ją ze żuczom,

0: Раз, два, три. Жишик радио. Орьяваш, Жишет Себастро.
1: И от завище, що южо народське китаре звірятко або звірятка, жінцеве середжіщу стоє любіжіє в нашому ефірівому програмі, га межеша се кожді жін на звірятце чоєнко яселіш. Жінца питаю не ліпшого скокаря або не ліпшу скокарку.
2: Жабка а навпіцька. З чо то таке южо свишалі любіжіші, аж сте жабка а навпіцька Gano chapjavej se grakaš? Gano jo to było, a šo žabka Žaklín ša žibata, ale veto kradu gvosne riagava. Naupicka na din pak jo rozbužona skokava ved jadnego boma k drugemu, a jo celo hovava svejo. A pritom, ga ste kšivej jano zvestčiš, ketara ved nejo jo šikovnejša.
3: Ej, Naupicka, Nadine, kvák, ja přeskocím riku, kataraš jo metr široka, to ty nikula neumíš, kvák.
4: Co ty pepšavem se myslíš, kto ty se? Přes takú řecku ja to zeušem neopytajom. Mejo upomínanie se zachopijo pla 3 metry úsokeje palmy. Wiesz ty z całego, jak usoko to jo? 3 metry?
3: Jo, znasz, kwak, tak usoko. Na, dasz gajo, a co? Ty, tak a tak, Jano, spajmy, dowoj skokasz. Ja pak skokam gariej, kwak.
4: No? Ha, ach toga groni, aż ja to niamyżam, ha?
3: Na, ja to gronim, kvák. Snaž mi nien to pokažoš, až to tola njamežoš. Ja minim na palmu gerje skeciš.
4: A kak ja to mežom?
2: A nebelic princesna rovno na tom dňu svejego pesova do sveta pesova, aby pytal nejlepšego skokaria całego kráľovstva? To by se Naupicka a žabka snaž nien to hešči ve vosach mili.
5: Lubše ľuže našeho kráľstva, pytam na oku našej rednej princesne a gnidy najlepšieho skokaria našeho kráľstva. Moc se vie, až myže to teke byš najlepša skokarka. To pak skeri nebužo, ale daš jo a kco. Připovieščo se ganet žinca uši pla princesne. A neskomuščo se.
3: Co je ven groniu?
4: Princesna se bežice až přižom na grot, aby sveje zamežnosti dopokazala. Ven napyta toho, ketareš mežo nej ušej skokaš. A to, kasom ja...
3: To se ty myslíš, kvák. Pepšave mežeš ne doma vestaš. Ja som nejlepša.
4: A nie, ním to se južo zase negrakaj. Pejžo mi tam zgromadne. Daš princesna rozsužijo, ketera znaju jo ta lepša.
3: No, gaš mieniš, kvák.
2: A južo ste žabka a naupicka nachvatky lípavej na grot. Žabka jo byla malsnejša.
3: Jo, ľuba princesna, ja som najlepša žabka. Gledaj, kvák, ja mežom najvúšej skeciš.
2: A žabka jo napšaudu skeciva tak husoko a daloko, ako hešči žedne v svojom živeniu. Princesna jo byla južo zagrieta a jo žabce ze svojima ruckoma přiklaskovala.
4: A nin to ja, cesčona princesna. Ja skokam nejlubej z nejúšich bomu.
2: A huj jo Naupicka byla na nejúšej palmie, ketara šo stojava kráľovskej zagrože. Zvierťa na palmie jo je petom tola nikake pyšne balo bylo na zadorie. Mežo byš, a še mave princ balo na palmu hešil.
4: Že mi je strogi, te naduak. Tem princesne dopokazaš, až som nejlepša.
2: Balo pak na opiecu riec zazdaš im nejo rozmivo. Togodla ja naupicka na din ze všejo mecu kopnula do bala. Balo jo padnulo na zemiu. Jo pak zase skecivo do poveča, jo padnulo vetnova na zemiu a jo hišči čistiri razy skecivo do poveča. Princesna jo bila zagarjeta ved bala a jo pestajiva, až jo balo ubežovanje dobilo.
3: Kvak, taka spežuna naduta kula jo dobiva. Ha, predstaj sebe to.
4: Princesna ga njama razka pičički zdaša v napšavdu dobrih skokarkah.
2: Barcajuce a mjenajuce ste žabka a naupicka se peravaj domoj. Princesna pak jo njento kužde žen grava s tem pišnim balom. A cora zajča ga som vižel na našej droze, kak ta małe žočko teke s balom grajo. A veršom je na slovo, ljubežiši. To žočko jo ugledalo hejnak ta princesna z kraljskega groda. Pičku drešekne žiši ugledajo ako prince a princesne gaš tak redne graju.
1: Jo, šuknem žabkam, naupickam, abo princesnam, vam, ljubžiši, žucem redne ferjov žen, meša se derja až to večego.

0: Nento mamy bezko tużną powieść za was, wspominamy na Heidi Hanstein z Barbowa. Maria Ilikowska-Winklerowa, jo nekrolog, przygotowała.
1: Toż ta powieść o tych barbockich przedczesła. Heidi Marie Hanstein jo 2. augusta tego lieta niezjapki umrzeła w starstwie 70 lat. Wet małego jo ksiła już o przecej byś gejcówka za zisi. A ako zisica gejcówka w mieście, jo tyke statkowała do końca swojego żywienia z wielkiej lubością a przychylnością. Za tu angażirowaność jo dostała wet młogich familii o wielku ziekolność a przypezna się. Tyke w barbuce jo se zeła przecej, dzień a noc, czas za zisi, gaż su ju trebali. Ale równo tak za to serskie jo była na szaki part aktywna. A to jo prygowało jeje żywienie. Narodziła jo se w Barszczu w Nuakojc familii 1. decembra 1950. Krotki czas jo chejziła na szulu w Barbuce. Potem jo uchejziła serską rozszerzoną uszu szulu, a 1904 a 70 tam wet położyła abituru. W szuli jo rada drugim pomagała. Jo była psiecej spuściobna, a drugim na psiesiwo przyjacielna. Rada jo pijedała serski, ale tylko muzycirowała, tak? Jo na przykład grała na akordeonie we uknikojskim orkestrze plabe na niekele, a doma jo grała klawier. Wet małego jo miała Heidi Marie Hanstein wielku uczobu za saskuriec a kulturu. Nic janowena sama jo kszakim geźbam rada hejziła burska, ale tu lubość a giardość jo dała tylko swoim zisiam a enkel zisiam dalej. Kradu dujki czas jo se angażirowała jako przedsedarka domowińskiej kupki w Barbuce, a jo zastupowała a podpierała zajmy serskich wejsanariu. Tyke peździej jako członk kupki jo se tam nadalej angażirowała, a sobą ugotowała szakę zariadowania. Przytom jo se przecej starała we to, aby barbuckie zisi byli na wejsnych zariadowaniach w serskiej drastwie. Taku ju obchłamy wspomniesiu.
0: Za jej wielebecne, empatyczne a peniżne statkowanie we wszichem sme jej ziekone. Wspominamy na Heidi Marie Hanstein z cieszczonością. Nekrolog ją napisała a pejedała Maria Ilikowska-Winklerowa.

0: Žnione casio ve dolni bužice cas kokoto, a sobe tu su vapali kokota ve rogozne, što robicach mišče, a ve ochoze, do ochoze, jo su uperava Maria Ilikovska-Winklerova.
1: Anče Lenicke, šlodari a oblika bursku drastvu juž obejnych let.
2: Ja som 6 čočo oblikaja. To cynim južo 4 a 2 za čalet. Te žoča su šikne z ochoze.
1: Teke leto sa jo miłaš pupounu. Sveju žoku jo sama oblikala se vie.
3: Mi se groni zo 4, ja som z ochoze. Moja mama jo ta šlodarka a vena mi je obleka. Ja slušam njen to dom ložine. Ja som 16 le stara a se jaselim, teke džinca nareja. Mi se koni luna a som 15 let stara. Ja bydlím v ochoze. A kom ložina, synim prietne raz sobu. Tras vu mam vrt Lenicke. Vena jo mje oblikala.
1: Jeje či a 20-letne syn Tobias jo pšijev zasej na łapanie kokota.
4: Ja nie bydlím južo per let v ochoze. Ja bydlím v Lipsku. Ja tam studiriu. Ale gaš su te serbske naugi. Ho vejse, jo. Pön som radpötla.
1: Za sodu deku jo maš vjezała strusacki, a za głowu kenja viła kvišonkovu pyšnjenku. Take pyšnotki su ve ohozi tradicija. Na enkelsina a enkeljuku jo Walter Rizojc Gjardi.
5: Ja mam riki frejdu gaš obaj. Tobias den rejtujo a Zofia jo pönno serbsko obljacu na rinje.
6: Myslíš se, až ten Tobias eventuálně lapio něco ve toho kokotem?
5: Ten opetá jo do.
1: Možina jo se zmakala sli z cerkvě a tam su se při muzice perlas obvěrtali.
7: Jo, ja som přece pötla ve ochoze, ja ľúbujem toho, ale jedno jo veliešu přece tak šopve, ale ja se vjaselím z žinca veľgin mocne na ten kokot.
1: Jo se jaseliva Iben Lotric. Ve kokota jo se sobu staral možinský viednik Lorenz Krause.
8: Dobre žen, žinca my sme vesm Götze, zredne Kenje a mlode žoče rednych drastva. Kenje šikne jo ve ochoze, ale ten jaden kon jo struja. Šikne gelce si ochoske, jo.
9: Ach, to bužo ten kral.
8: O, ja nie wiem. Snaž Kimi, abo Alex.
9: Abo vy?
8: O, ne, ja žinca nic.
1: Ved cerkvie su pen šignuli spicańskeju dujarskeju kapału na sportniščo.
8: Jelem jacela.
1: Fricovoj to nie jok się nic przepaść.
10: Kokot w ochozu jan wielki uszk, a wysepne pyry za te burajo byli, tam lożino stekie gotują sobu, wiele se przygotują tomu świeżinoju, pisze a jeza, a konie, a wielgin, wielgin se mi spodoba, aż wysym, a dwa zaszcze, żucie budu w saskie drastwie sobu gotować, a na to są jak jardy.
1: Na sportniściu jo se już najszło dość geści, a wej sanariu.
11: Ja z Głodna, durstig.
6: Ja, durstig, jo, lacny, albo jak to groni mi lubi serskie.
12: Jo, nam se co pisz, a jeśnicu, co my tyki jeść.
6: Ale ty masz już nieco we głaszku.
12: Jo, a to jo, ja przece piję alkoholfrei.
1: Tyki Romi rów zagronita za serskie przeszania okrejsa z Priwianysa jo przychwatała.
6: Prywatnie albo służbnie?
2: Ja som żynca prywatnie, o. Ja som przece rara ochoze, o jo przece lusznie, a jo, to mi wielgin do spodoba, a teke moja przyjaźnika jo pödla.
1: Ochowskie żółćka su pebitowali tykańc kafejoju.
3: Ten tykańc su pjaki nasze mamy, a my przerawamy.
1: Pieś we tych wesym rejtarią jo we zachadnych litach było ju dużo na najmniej raz kral. Tak nie jo dujko trało, aż jo Alex Mielisz wetrył kokotoju głowu. A krótko za tym jo ksidło pepadnu Kimi Arendts. Łoni jo był wen priedny kral, tylko wen jo musał zarejować ze ziółciami. A tylko Bruno Wieland, trzeci kral, nie jo dał psiglidariam, a ziółciam dujko cakaś. Przy tak wysokich temperaturach jo to było za rejtarią, a Kenie za wierno upominanie.
4: Jo, to jo był napinający. Jo, szopo, wielgin.
2: To jo mi wielgin, to jest bardzo balo. My mamy nieco kral owoce, a jedziemy raz, jak to bużo tam dla super kokorze.
7: To jo żynce tak, jako przece, tak rytny był, a ja som tak wiasowa. Nie to możemy skończyć, nie słyszysz. To jo rytny żyn był.
1: Moderatora Christopher Hugler a Dominik Krütel stej se učikovali šiknym rejtariam a tým, ak su svižiň sobu ugetovali. A šikne su se zgromadne švirnuli do reje. Anien, ak joto vašňa su sebi krale rejujúci ze zaviezanýma vecema, uapili svoje kráľovky.

0: RTB Srpski program Povijesti.
1: Usledki menšinového zmakania modostných v zachodného týždňa sú nieto znáte. Nízke płaszczyzny na polskich tankowaniszczach wabie szoföry do naszego sąsiedniego kraja, a w twarskim uberku Amta Picnio mają wicze wiele obsamknusz. Co dokładnie, to słyszy się ninto w naszych aktualnych powieściach. Przy mikrofonie Jodiana Szycowa. Dobry dzień. Zmakanie młodych zastupników menšinu nimskeje a povedario plat jose pět kve barlinju zakońcivo. Jadna z čo młodostnych jose obžiliło mjaze nimi jadna vsoba z Dolneje Łužice a jadn Gornoserb. Po mjazobnym zeznavanju a informacijach vo situaciji možinskich menšinových zvesku sú obžilniki projekte uvijali a prezentaciju svojskich projektov napřešivo pjenjeze davarjam zvucovali. Zata a podzajčno frizijske młodostne žice se jich danu frizijsku rec ako šulski předmjat. Dańske młodostne kšemiješ pšavidvone zmakanja za povedanje dańščiny. Serbe sú se žiceli serske podtitule v nímskych televíznych ústčivanjach. Ako jo sobu organizatorka Karolin Renner vod menšinového sekretariata poveževa, kšie mode cvonki menšinu a povedarie plat se v přichože pšavidvonje zmakaš. Dva raza oblieto online a raz oblieto vosobinski. A teke s Europskim možinskim menšinovým zvieskom jen, kšie v přichože ústče gromadu ževaš. V Janšolcach a okolinje se momentanje wiele tvari. To godla zmaka se teke tvarski uberg Amta Picnio wiče v Janšolcach na posiženje. Uvijanski koncept za uživanje krajine negajšneje Janšolskeje brunicoveje jame stoj na dnjonem poreže, a aktualne stav planovanych tvarskih napšavov v Janšolcach. Uberg zmaka se v sportlarskem domje ajo zjavne. Wet žincajšnego muse šoféry eventuelnje zasi dlejpši polske granice cakaš. Nízke płaszczyzny na polskich tankowaniščach wabie do susednego kraja. Či advažasča procento danki płaše konsumente normalnje v polske za benzín. Polske knižastvo jo toštu sajšbu nachylnje ponižiła na 8%. Přidatnje postajio polski energijowy minister kušte žen maksimalnu płaszczyznu za gönitvo. S takim bužoty diesel a benzín jadnab 3,2 centu na liter tunje. Polske knižarstvo, co s tym luži podpirovaš akses prozni novroše. Po takem pvaši tošto poniženje danko hyšči až do końca augusta, końc polskich ferio. Podobnu napšavu su mieli v polske teke južo końc junija. A dalšnu povesť vod obrada máme. Vod srjode až do sreš septembra prevedú se v Borkovach tvarske živa na droze druga kolonia, mjaze žišecim hospicom Puste Blume a Naunsdorfske droze, a na podponocne droze mjaze v okolicu a Bevo Gorjanske drogu. Povierš drogi se na obema drogoma uporežajo. Živa majú se přece jano na jadnom boce ukbaš. Togodla nebúžo žedno pône zastajenie drebne.
0: Jadro.
1: Obmrocone nebio a temperatúre okovo 20 do 22 stopňu. Goru celieše mauku pauzu getujo u nás. Teke desčuvaš mežo se tam a sem žinca planá z vedolnej Łužice. Víčejša v autora jo teke obmrocona vestaňo pak nepevej sucha. Vodpodňa a viaco možo se víče zase desčuvaš plajano živeš nás čo do 21 stopňu. A teke srjodu dej mokše vrdovaš, potakem nedejme v přidúcich dňach předešnik doma lážece vestaš.

0: Serbski ludowy ensemble svieši 2007 a dvažašča sve peš a 70. jubilej obstaša. Ved přijdociga grajnika casa kšir se gromaže se s publikumom na to jaseliš, přijduca grajna doba, přijduca grajne cas zachopio se popšałem prednego augusta, ale ninto jo dovolu cas. Na co se jaseliš mržeme, to vie casni Karski Pejedar Ensemble, to je Stefan Cuška Maling. Dobrý den, Stefan.
1: Dobrý den.
0: Ninto teke zgönjome ga konkrétně ten nowy grajny cas zachopio. A nieżli aż program přijducego grajnego casa předstajošo, na kaki partka cošo jubilej svěšiš?
1: Na haj, my však zajmy v tutej rajne dobe hižo te jubilejne leto. A wizo ma dylna Łužica tam jenu wosebitu rolu, dokus mymy w lecie 1952, konkretnie 21. decembra, naszą prynią wujku premieru, rali, a to w Kočebusu, a to dla budżemy 21.12.2027, also konkretne 570 lit pozdziszo, to runie jen wujki gala program namestne w Kočebusu w wujkim dziwadwe. Rač. A to je vizor takrec, da mi jen must tvarimo. Vizor bih jo dotožno nekajke malke vstupi, tiš tu v okoline. A ta vulka, prina vulka, oficialna premjera biše 1952, 21. decembra v Kočebusu. A to chceme vizor tam tiš v Kočebusu svičić.
0: No, na to mižeme se ninto juža jaseliš. To planuješ o išti konkretnje, co tam bužo vižeš, abo doživiš, nic na javišču. Ga se ninto konkretnje toš ta nowa grajna doba zachopio.
1: Heim, sme runie takrec z dola ruča, a netkažno započnem se s probami. Prini vulki verš budže tu namestne v bliskoši Budišina, v Smorčicach, tam mame jen ručne svedžen, kiš me vua dojme te serbske noce. Ale my sme ižo v augusti, tež v delne Vužice, v Grotku mame jen serbske ručne program Naša duša, to je pod hovim nebjom, nem se ta Freilicht bühne, to se od mesta Grotku organizuje, a tam my ustupujemy z jednym serbskim programem. 30. augusta. Hej, potom smy my na przykład też z szulskimi koncertami, kiedy my na szulach rajemy po puczu. My smy 16. 9. na przykład w Pitzniu, a tam bubom Bertu rajemy. To runia jen huczmy program, gdzie są te bubony przedstaja. Potom smy my na przykład 20. decembra na komornym jewiszczu w Kočebusu. Tam przedstawimy nasz zimski program, albo nasz dohodowny program Zimski czas. Tam są przedstawia też te serbskie waśnia, na przykład też jakieś dookoła hodowego czasu są wiercza, specjalizowane na slepianskie dzieciatko a slepianskie nałożki. A są tym prynidzie jeden koncertantny program, jeden ryzny, a ten drugi jeden huczno-sceniski program.
0: Co my takie już do przyjdącego lita poglednąż, ale ja no krótko by to pen można było, dokoli cały program gania możemy przedstawić?
1: Hej, w nowym lecie wizo mamy nowoletny koncert klasicki w Zwym Komorowie. A wizo svičime našu prapremieru ptačo kvasno programa, kiš rika leca zažne ptačk. A to bude 16. januara v Kočebusu na komornom jevišču. Hoj, a potom smo vizo išče s dječacim ptačim kvasom Kočebusu, potom v februare. A mame vizo zaso te dvotovske noce bajo v Burgoach při Bismokovej veži. Dopa je ne licej na Norska, so my nesme k sviatkam tam, ale sreč junija, konkretne je to tun 1., 12. a 10. juni. To je cele važne.
0: A ten nove program, nove je grajnije dobe, abo novega grajnjega casa, namakajo me zavešče teke online.
1: Wieso, dla nas na naszej internetnej stronie www.dybkensemble.de możecie usiąść na drobność zonić, się też liściki skazać, Wie soll es nun mit dich na sozialen noch Medien, nach Instagram, nach Facebook? Popuchu hat dann Chat, nein, Nusche, Sonice, heute muss ich es so dann ja der informiert.
0: Goni Stefan Zoska Malink, Zasnikaris GPE, dar Serskiego Ludowego Ensembla, ten nowe grajne Zasen in to zachopiowe Auguste, a wynio nam już o szakę wieraszki przedstaju. Uczabne rzek, dobu deszyna, życzymy uspiesznu grajnu dobu.
1: Hej, wutramy Jack.

0: K-pop to je koreańska popowa muzyka, która się kradu oblubowana dla młodej generacji. Nasz kolega z Morzyńskiej redakcji Jakob Pridychkeit jest wielki fan tego genre a zabiera się prawidłownie stoszczył muzyku a z muzykuje scenu K-popa. Wesebne uściowanie w ramiku Morzyńskiego magazyna Bubak Janok temie K-pop jest przygotował, a ten tydzień stwierdzi je w naszym programie słyszysz. A w naszej muzyce tyżenia wam każdy dzień już raz to a drugie k temie przerażio. My startujemy ze skupku BTS, tajo wam znasz jeszcze wespomniejszu, z jej ustupom na podczasnym spektaklu Światowego Kopańcowego Mistarstwa.
1: BTS, jo ze wytstałkom najúspiesznejsza K-pop band. Potom, až jo K-pop leto dvojko národne kulturne pokłady v Koreji tvoril, jo zvenožil BTS z togo kreza uderiš. Niegledajúce na rečnú bariéru, sú šafnuli ľuži po celom svete dojšpiš a zvezaš. Obšimnejšo je, sú zaberajú cesto s témami ako sebiegodnota, samotnosť abo bol učobe. Témy, ktoréž kúžde znajo. Celé vesepne jo pla BTS fanové skromaženstvo. Przez swoją muzykę a obszimiecia są BTS tworzyli community, któraż ma wielgin mocną lojalność k band, ale teke k drugim fanom, a przede wszystkim siebie samego. Pićku dokratniej przepowiadajomy zwiedzanie band a fanów stwórk. Tam słyszymy Karolin Kühnholz. Wona jo była akle przed krótkim na BTS-koncert w Münchenie, a bużo nam w wesepnej atmosferie na miejscu rozprawiasz.
0: Jo, a nie to słyszymy jeden ze songów, z którym są uczoby przedwierconego świata dobyli, BTS z DNA.

Sobedus u wapali kokota verogoznie strobit sachwemischa awe ochoze. A müssen se z mikrofonom uperali do ochoze? Potakem myżo szanares gebysz na reportażu. Se wie, aż to dawno uszczynio tszo, coż sme za was przygotowali net wam wici ulicują. Ja som Ania Kochol-Czwarcowa. Witam was uczobnie na penierzejskie aktualne magazin w slednym feriowym tyżeniu.

Vzaks ke sofirie mimo ansambelaria sudla togo jużo sletk zdobola a zvucu jużo pilnie nowe granica serskiego ludowego ansambla sega zachopio, co maju predk, na co z ovedolni użycy jasyliśmy, to zgenioże żinca w naszym aktualnym telefonie.

Ja, vetvarish, tsoma program ze spivarem Michawam tsujam, venio obguzlovane, riowau ja ze jocham, snash na końcu tygodnia, pen przy prednem pyszku, ale przewieleniok przerażisze, dajsza za przechwatasz, a obguzlowasz.

Velgin dere su vecho za zase psiketovali a organizirovali vapanje kokota, a to vesebne jo aż tak wele młodych ludzi osobu ugotowało svižin. Nin to su narske kto bużo na zupa kokoše barkovach kon septembra ten prijedny kraj, ale muse vestas šćerpne, do togo budu išti uatam kokote v našach sach.

0: Sarski ludowy ensemble svieši 27 a 20 sve pieš a 70 jubilej obstarša. Ved přijdociga grajnego casa kšir se gromaže z publikumom na to jaseliš, přijduca grajna doba, přijduca grajny cas zachopio se popšałem prednego augusta, ale nintojo jo dovoluje cas. Na co se jaseliš mržeme, to wie casnik Karski Pejedar Ensemble, to je Stefan Cuška Maling. Dobrý den, Stefan.
1: Dobrý den.
0: Ninto teke zgönjome ga konkrétně ten nowe grajny cas zachopio. A nežli až program přijduceko grajnego casa předstajošo, na kaki pátka cošo jubilej svišiš?
1: Na hajem však zájim v tutej rajne dobe hižo de jubilejne leto a wizo ma dylna Łužica tam jenu wosebitu rolu, dokud smymy w lice 1952, konkretnie 21. decembra našu prinju wulku premieru rali a to w Kočebusu a to dla budżemy 21.12.2027 a zu konkretne 5.70 lit pozdzišo to runje jen wulki gala program namestne ve Kočebusu ve wulkim dziwadwe rač. A to je wieso tak rec, tym jen must twarimy, wieso bych do toho, że niekajke małke wustupy, tyś tu w okoline, ale ta wulka, prynia wulka, oficjalna premiera bieše 1952, 21. decembra ve Kočebusu a to chcemy wieso tam tyś ve Kočebusu switchić.
0: Na to myśmy se ninto już jaseliš, to planujesz o ešte konkrétne, co tam bužo vižeš, abo doživíš, nic na javišču. Ga se ninto konkrétne to, šta nova grajna doba zachopio?
1: Heim sme runje tak rec z dola ručo a netkažno započnem se s probami. Prini vulki verš budže tu namestne v bliskoši Budišina. V Smohčicach tam mame jen hučne svedžen, kiš me vua dojme te serbske noce. Ale my sme ižo v auguste tež v Dylne Łužice. V Grudku mame jen serbske hučne program Naša duša. To je pod hovim nebjom nims ta Freilicht bühne. To se vod mesta Grud organizuje a tam my ustupujemy z jednym serbskim programem. Cid tego augusta hej, potom smy my na przykład też z szulskimi koncertami, kiedy my na szulach rajemy po puczu, my smy 16. dziewiato na przykład w Pitzniu, a tam bubom Bertu rajemy to runia jen huczmy program, gdzie są te bubony przedstaja. Potom smy my na przykład 20. decembra na komornym jewiszczu we Kočebusu. Tam przedstawimy nasz zimski program, albo nasz dohodowny program Zimski czas. Tam są przedstawia też te serbskie waśnia, na przykład też jakieś dookoła hodowneho czasa są wiercza specjalizowane na to slepianskie dzieciatko a slepianskie nałożki. A są tym prynidzy, jeden koncertantny program, jeden ryzny, a ten drugi, jeden huczbno-sceniski program.
0: Co my takie już do przyjdącego lita poglednusz, ale ja no krótko by to pen można było, dokoleż cały program ganiamy, że my przedstawisz?
1: Hej, w nowym lice wizo mamy nowoletny koncert klasicki w Złym Komorowie. A wieso svědčíme našu prapremieru ptáčho kvásného programa, když říká lica Zážny ptáčk. A to bude 16. januára ve Kočebusu na komornom jevišču. Hoj, a potom jsme vieso ještě s děčacím ptáčím kvásom Kočebusu, potom ve februáre. A máme vieso zásoty dvotovské noce bájo ve Burgoach při Bismarckově věži. Dopajene lice na Nurska, so my nesme k sviatkam tam, ale sreč junija, konkretne je to tun 1., 12. a 10. juni. To je cele važne.
0: A ten nove program, nove grajnije dobe, abo novega grajnjega casa, namakajome zavešte teke online.
1: Wieso, dla nas na naszej internetnej stronie www.dybkensemble.de możecie już hier nadrobność zonić, się też liściki skazać, Wieso es nur mit dich na sozialen Medien, na Instagram, na Facebook, Bobuchu, hat dann Chatzer, die neue Sonnige, heute muss ich es dann ja der informiert.
0: Goni Stefan Zuschka Malink, Zasnikarski Peje, Dar Serskiego Ludowego Ensembla, ten nowe grajne Zasen in to zachopiowe Augustie, a wynio nam Jużo Szake Wieraszki przedstaju. Uczabny rzek, dobu dyszyna, życzymy uspiesznu grajnu dobu.
1: Hej, wutramy Jack.
0: Thank you.

0: K-pop, to je koreańska popowa muzyka, która się kradu oblubowana dla młodej generacji. Nasz kolega z Morzyńskiej redakcji Jakob Pridychkajt jest wielki fan tego genra a zabiera się prawidłownie stoszczył muzyku a z muzykuje scenu K-popa. Wesebne uściowanie w ramiku Morzyńskiego magazyna Bubak Janok temie K-pop je przygotował, a ten tydzień stwierdki je w naszym programie słyszysz. A w naszej muzyce tyżenia wam każdy dzień już raz to a drugie k temie przerażio. My startujemy ze skupku BTS, tajo wam znasz uściwe wspomnieszu, z jej ustupom na podczasnym spektaklu Światowego Kopańcowego Mistarstwa.
1: BTS, jo zwiedztał kom najúspiesznejsza K-pop band. Potom, až jo K-pop leto dvojko národne kulturne pokłady v Koreji tvoril, jo zvenožil BTS z togo kreza uderiš. Niegledajúce na riecnu bajeru, su šafnuli luži po celom svieše dojšpíš a zvezaš. Obšimiešo je, su zaberajú cesto z témami ako sebiegotnota, samotnosť abo bol učobe. Téma, ktoréž kúžde znajo. Cele vesepne, jo pla BTS fanové skromaženstvo. Przez swoją muzykę a obszimiecza su BTS tworili community, któraż ma wielgin mocną lojalność k band, ale teke k drugim fanom, a przedeśim siebie samego. Pićku dokratniej przepowiadajomy zwiedzanie band a fanów stwórk. Tam słyszymy Karolin Kühnholz. Wena jo była akle przed krótkim na BTS-koncert w Münchenie, a bużo nam w wesepnej atmosferie na miestnie rozprzawiasz.
0: Jo, a nie to słyszymy jeden ze songów, z którym su uczoby przedwierconego świata dobyli, BTS z DNA.

Ja, to był nasz penieżeski aktualny magazyn. Synażiam, aż się mieli dobry start z nami do nowego czerzenia. Wicze stoję za sobie kulturne wyrażki w Sreżiszczu, ako przecy na wotorach. Dzisi mogą się na dalszne zwierzęce czońko jasliś, a ja co jasem okulaż smieją was jaść przez program. Ja sam Ania Kochoj-Czwarcowa. Życzym szyknom, ako musy żywasz spodobne a uspieszne tyżyn, a szyknom dowolariam wiasowe a wedechęc. Good dinner.

0: BB. Serbski program. Serbski program.
1: Jo Zatkula. Dobro večer, Mođina. Zatkula. Je zdobkom 8 a s tým kajš kuždu ponželu čas za radio Zatkulu a dženca očakuje nás te vusovanie. Tun highlight tutoho Zatkula leta. Vulky finále beach volleyballové túry 2026 v Miłoczycach so dženca Bobke Ciechanskej haly odmieje a my tam vizo sme s našim týmom a live rozpravjame. Štú si na koncu vulky pokál zdobuže? To zoniče bývú příchodnejú hodinu. Tu je Radio Zatkula.
2: Zatkula.
3: Mój start do tydzienia.
4: Ach, ale, że masz tydzień cały czas przedziudziony. Dzień, co ja pędzielam. To dała wizę jenoś.

Нитк Коджу. Нитк Коджу. Нитк Коджу przełyszał z balżony. Ja władnią nocy zarodzę. A tu, tam czy poskupa.

0: Dźensa mamy po takim cyle wosebitu stacju Beach Toury Radia Zadkule. Nic jenoś zobrajemy dźensa finale, ale też dokelż po dołim czasu su szulierze zaso szuli pobyli, pretacz susy k nam tu domiłoczic dojeli. Po 6 tydzeniach licznych poznań su zawoni menujcy zaso na szulsku wałku sydnyć dyrbieli, a to nadzijo mnie cyle czerstwi a pełni elana. Ale snacz, so kuźdob tak prawie no chce, to dla je nasz Franz, so napuć podał ze zajmowym praszeniom, żeby so miło z szuli zmienić, so byście wy pusk wiace luszta na nią mieli.
1: Gdyż po ja mała o tym rozsudzić, czasem ma w szuli odsłonić, bo najprzede prawa, so je matematika w zek 2 winowatosny przedmet, a so ma to taką wysoką hodnot w przyrównaniu z damami przedmetami, szako kuźdze nie ma takie tu matematyckie, aby to mocny gen, a to jara nefane no, tam mam ludzi na przyczop.
2: Also, ja bo gumiuskie kupowano odskonił, dokąd ja nie mogę mojować.
3: Ja bo odskonił, a co do mi sobie prasisz, a co do mnie na nóż mi pić.
4: Ja prawie mnóte sportze.
5: To się dowiało, że tych ludzi przez to kapłonić.
6: Ja bo chciał takie używanie mobilnych nastrojów, to już pas co niekiedy po tym czasu, to jest no zmieni, ja prawie. Ja bo chciał to w tym czasu digitalizację, co niera ważne.
7: Jedna wyska, która już wydobyła się od strony, czy w szuli są trzy znamki do jednatki.
8: Ja bo są stereo orientowa, na przykład w USA na tym systemie, co je nie ma riadone, a szybsze mety rumadzie. Ale zojens no typo kmanoszach może so zaradować, że szedla kurich kaj skoczynko, a pon może je na wyższych niwołach pon myć swoje przedmyty, a to pon joszojne kaj kastare jenio, ale ka wyle jenso może na końcu.
9: Ja sam ten omiemy fachowo dzieło, o tym pisał na grec znamki, albo też klasy radone jako jen letnik, to są poprawom te wolne faktory, jako są na wymskim, wszystkim systemie, na grec kredizuja. Ja bym nigdy nas direkt trenirował, so ja prawie, ja bym znamki odstronił, a w tym zmysle, że tak jak nie wuknę za jedną klauzurę, za jeden test, ale skiery projekty, żeby wotę dać, albo wyprodzić tak jak żyła, niekak zdokonieć, które są im w biegu trzech miesięcy, a nic na jednym jedzkim dniu.
10: Ja bym poprawił szyję, szóstą godzinę, po szóstej godzinie odstronił, a to po szóstej godzinie nic nie robię.
0: Hej, to jednak już debat, to już to dobrych ideo. Tola, to můžu já vám osobin scénož doporučit. Veselče so každou z čehýště šuli. To je na kůždy pát jara, rěný čas. A já si myslím, že starša generácia může vám to na kůždy pát tak obkručit.

0: Ale netko słyszycie najpierw do junu Ferrari zahudzitaj James Hype a Miggy Del Rosa.
1: Zadkula.
2: Szantana. Ja was tu dwie.

holandsku idylu. Głosi se w łykiści, na ramnice nawala se nie pytaja kaolin, ale brune złoto. Spi w ubokowy podsymiu, cyciwe su w oczy cudzu, chcemy naszą brunicu. Tola to nie można, tam stoi tola statok. Skupcy je to szojna, hej domizna mas jatok. Wykli pakci pieniez, ariana noa wies.

0: Po finale je nimo, Rauwac je mestno s Rodinom Zahi a serbska raketa je to šafnova, što je v posledných minenych cioch letach. Kujže tu spytal, oni su so přesadžili v po finalu přečivo Zambuka Allstars z 18-1 a steja v finalu potek im Zambuka Allstars nastupia v rie v ceče mestno přečivo Jesačom. Hoj. A v finalu serbska raketa přečimo Malinovce. Paralelnie chceme netko na druhým rajnišču, potek im nic na tym, gdzieś są Rauwac ječe miestno, przewiedzie naszu Lucky Loser Challenge, nydom przewieźć, tu niekocy su, ja są nadziejam, to budu jeszcze jace, ja skrótka iżo raz rozkładu, što potom po przychodnym spiewie tu činimy. Ja mam potom trzy praszenia na was. To są trochowanskie praszenia, ja si myslu, nikt z was nie będzie konkretną łotmą znać. Tobie zvuk zo so Rauwac ječe miestno zahi, kaž prajene trzy trochowanskie praszenia, ja nydom na was staju. Wy potom pola Franca, pola Haliny a pola Marte waszą łotmą zalogujecie stajnie. A potom, štuž najlepie trochuje v tutych cioch prašeniach kombinované s prvným džilom naše typuje, respektívne Lucky Loser Challenge. Potom to sa hromadže zlíči a dobyt čer je potom náš Lucky Loser, ok? Jeden spiel a potom my tu kvizujeme.
1: Hey, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

Wszyscy tu stea, ladaja, na rajni, co jeden dziś, co runie nasz wulki finale, łotmieje, a prynia sadzba jest od runie zakończyła, 17, 15, steje się tam na końcu za serbską rakietą, potem serbska rakieta nawiaduje z 1-0, we wulkim finalu dżęca tu miłocicach przeciło mustwie Malinowki. Niwo jara wysoki, w oprodzie kopa ta pona, Jichanska hala tu, ty lubisz w obchodzie lada, coś się nikak nie mistno namakasz, gdzieś tak derekasz, można widzisz, zady hiżo, ulcy steja na wałkach, to je jara clever, super, kompliment. A tak, zajmy tu netko tu sadu z nadałkom mustwa Marinovki. Przyuzate, przystajne direktne preki, silnie zabudom skoczył. No a przystajne a przez Rejdża bite do bloka, ale na tamom boku dele, tak zo je to prynny dyp za serbsku rakietu. Meto to za s prynnym nadałkom nitko za serbsku rakietu. Dosaka. 1-1 po takim nitko. Usled prynnie sadzby pokaza, zo je to wizo tu finalu wuna na ra. Mate Kubo z dalszym nadałkom za Malinovki przyuzate od metoda Hozy, zaso direktnie z drugim kontaktom przesak przystajny Józef Krautz z nadbiegiem, silny nadbieg. Metod Hoza jeszcze przy bólu był, ale nie mu przyuzać, tak zostaje 2-1 za Malinovki. Maty Kuba z dalszym nadałkom. Silny nadałk na prawo do zady, Maty Nuk z przyuzatrom. Hej, tam je troszkę adresa falowała, obrachowała. Tak, zo je ból delepadny u C1. Maty Kuba smie jeszcze raz. Napiętość stupa, bożel do saka. Tak, zo stej C2-1, do chcemy się tu jeszcze live wobladać. Holca serbskie rakiety Diana z nadałkom. Silny nadałk Wotoreka, troszkę przedoi, cici tu stoi, my się przyjdziemy na spół, napaskamy, a potem zaso się tu obladamy.

Hi, voilà, dame, znova, abo dale tu na nasz finale. Dybkova tafla pokaza runie stał 9-8 za Malinovky po takim dale oprócz urunane tu, że tam a sem a okujże pulco a do końca wojuje. Tak też runie Malinovky połysza na 10-8. Nadauk. Przyjuzate Diana przystajmy to toza z silnym a clever dybkom. Od boka do bloka położył, tak za potem na drugim boku on padnie. Pól troszkę przedaleko przystajny, tak za niebie prawy nadpie możny, a potem je to sobota najlepsze, co się mu czynić. Dalej, że Matej Kubo z podobnym nadpiewem. Nic poprawdzie krute, ale clever, triki położone. Tak zostaje jednacze 9. Malinovky cedzia tu wiezo wurunacz, zo bychu moli do poslednie rozsudnie cedzie sadzby hić. Przyjuzate Diana zase przystaj. A tady Kretschmo z nadbijom do bloka. A tam on boku. Aj, niektko susiedzie to odladali. Znowa od boka do bloka z odmachom położone. A on? Cieci dybk za sobą, tak niekak, 12-9. Jana przystaj, Tadej Kretschmo z nadbiegom do bloka, a potem silne od Sredża kliki bite od Bostia Czornaka. 13-9, po takim dwaj dybkaj jeszcze pobrachuje taj za wurunanie. Nadałk metotroza przyjuza z nadbiegom do bloka. Zase znowa, jeszcze raz metod Hoza, znowa do bloka, ale dele na tamnym boku, Czesac Sinacze. A metod Hoza z minutą też z nadałką dalej czynić, pokroczować do Sredża. Direktne pliki, Martinu Przyjuza, Tadej Kretschmo przystaj do bloka. Tam jestem Przysaku, direktny drugi kontakt za pliki. Matej Kubo, spyta hularacz, ale won. Troszkę przedaleko naprawo, jednacze cinacz, serbska rakieta. Chce to jeszcze tu drugiej sadzby zakończyć, ale metod Hoza. Boże, zwida serbskie rakiety, dosaka tak nitko. Sadzbu dybk za Malinovky. Fenojo Malinovky, tu placaja, przyjuzate. Tady Kretschmo przystaje. Zwoł blokowany od Józefa Krauca. Nulowy dybk. Szako by to łopodzie jara łotry ból na łow, ale szo dał? Łopodzie szo nuc dzierżał, że się niekak można. Nulowy dybk jeszcze raz. Sadzbo dybk za Malinovky. Matej Kubo z nadoką. A nuc zade na prawo. Niemale na liniu. Tak stej. 1-1, potem so i druga sadzba so z 15-1 skończyła. Tu so jeszcze raz stronie zmienite, a potem idziemy do trzeciej sadzby, nie tylko raz najpierw troszkę hudźby.

0: daje jednotli ocjenu, sybie widzimy, mochocu z ochw obliczu. Pytam kupu, pytam skoł, mia złoczy, tu by blak, noc nasze taka znak. Huku tu kosiedna dnia, moja skromna postawa, posvědča se kranu, si iba odnie se pojiba. Ale wujki strachu moc, nie trażimy ani noc, wyżnamy se na tebie, jasno sapacz mojnie.
1: Nic

0: Unie, Sile, Sine, Blok, Józefa, Krauca, Duana. Czy jest, co stało za serbską rakietą, nie tylko z tej Duana, czy Duana, czy po takim... Hej, napiaciści się, to nie tu można było nasz finale dżęca. Metod Hoza, Kecina, Duana, czy nie tylko chcemy sobie posłane dybki tu live obladać, a naposkać. Tady Kretschmo, Mana Rauk, Dosaka. Dosaka, cínače, cínače, hej. Tu sa tiež po takým nervy pokazajú. Wieso, to je jasné. Jeden, jeden, stej po dvímaj sáčbomaj. Cínače, cínače, vo rozumnej cíči sáčbe. Nárok, musta Malinovky metotoza. Klečo přiúzal do bloka. Tam a sem přísaku metotoza přístaj. Kilian Cíš, silný nadbie. Diagonálne. Naprawa do zady z Wida nadbiewaria. Po takim. To jest mecz dybk za serbską rakietu. Bości Czornak przyjuzał. Krótki za blok. Metod Hoza przystał. Martinuk troszkę przewysoko przystał. Naryczany problem. Choreka na ujach. Sztornacie, sztornacie. O, to jest oprawdzie nitko. Tu nerwy rozsudza. Józef Krauc nad oko. Metod Hoza przez Sredzia do Saka, ale dola priki. Wysoki ból, roczo, serbska rakieta znowa na twarzy. Martinuk przystaj. Kilian Cíš znowa. Synny nadbie. Samsta receptka już niekotre oko Miki do toho. Diagonalnie, wajnimale do Sredzia. Martinuk znowa. Rozsudny dybk. Ale Maty Kubo. Priki. No. Komunikacja po boku. Znowu. Piatnacze, piatnacze. Top nalada tu przyda do Ariosu. Wiacać spokojom, szczocić wiac. Wysoki niveau finalu. Maksymalnie wunane, maksymalnie napiate. Antoni Rebe z nadałkom. Przyjuzate. Jana, Kilian Cíš. Znowa. Znowa silny nadbie. Przeciwo. Dwie maj mużo maj bloku. So przesadził nie tylko linię do tego dwójcy diagonala, nie tylko linia, a smier też nie tylko nudom. Rozsudny dybk. Z narokom Zajic. Blok. Bości Czornak przez Sredzia. Przystajnem. Martinuk direktnie drugi kontakt priki. Znowa drugi kontakt, nie tylko Stu ma nerwy. Metod Hoza do Saka, ale tola ma Józef Krauc przystaj. Pytu Wonka? Nby Wonka! To rzeka serbska rakieta. Serbska rakieta, co przesadziła. Aplauz, wulki, kompliment. Kompliment też wierzą na Malinowki. Silne drugie miejsce. Suso, Moli, hej. Susi Moli, drugie miejsce. Wudobycz. Ale wierzą, chcemy sobie troszkę rozmawiać ze serbskiej rakietu. Dobycz, Erio, su. Husto, husto, spytali Metod Hoza, skrótka, cel skrótka. Prynę emocje, jak so czujesz?
1: Na jara. Ale kaput.
0: Przemożeny, haj kaput. Wyszcze, iżo, junu byli w finalu, jeszcze też husto na stacjach w finalu byli, też podleżeli z Żyla Zambuka Ostas, tam mam synem ustam dżęca, są mogli tu w bić finalu, w Miłocicach przesadzić. Czy się to do tego oczekowali, by to wasz uprawny cel, albo się prali tak silnie, jak można niekak tu sobrać?
1: Ale ja się wiedział za mną, jednak ten lepszy mustwa słyszymy, ale ja sobie uchodzę, ja wiele dobre mustwa te ze swoich kończym. Ale ja na piata rama, muszę się dwie lata mi w finale stali, a szerali, a to niekaj fajne, że to ma szafne do góry.
0: Dziękuję, że pat. Wielka gratulacja. Po takim serbska rakieta dobycia naszej litusie Tury respektive naszego litusiego finala 2026 tu w Miłocicach. Malinowki też ze silnym wukonom i szczeraz kompliment na drugim miejscu. Hoj, a z tym je krótko do 10. Ja so z wami rozżonuję, przyjąłam szym tu w Miłocicach jeszcze rano wieczor. Utromny dżak jeszcze raz na uszych za wuotowane stacje, też za wuotowane wiane finale tu dżęca. Wszyscy szedery do mojej klietu, co wiedzą za co widzimy. Ja prawie czał, zatkula, co podziakuję. Miejcie sobie rynie.